0: Miećemy wszystko.
1: To jest moje Radio 24. Twój głos, twoja muzyka.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: nowe gramy w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest moje Radio 24.

To jest Moje Radio 24.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

centrum Aten odbył się protest przeciwko wizycie w Grecji sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. Według szacunków greckiej policji, w demonstracji wzięło udział ponad 2000 osób. W związku z wydarzeniem plac Syntagma został zamknięty dla ruchu, a na miejsce skierowano setki funkcjonariuszy. Grecka policja wprowadziła zakaz demonstracji na czas wizyty polityka, która potrwa od środy do czwartku. W wiadomościach krajowych biskup Roman Pindel podjął decyzję o odwołaniu księdza Józefa Zboreka z funkcji proboszcza parafii w Grojcu w Małopolsce. Powodem tej decyzji jest poważne przestępstwo kanoniczne. Duchowny nie ujawnił szczegółów dotyczących swojej sytuacji, powołując się na oficjalny komunikat biskupa. Decyzja o odwołaniu wywołała protesty części wiernych w Grojcu, co skutkowało koniecznością interwencji policji na miejscu zdarzenia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje obecnie sucha aura przy słabym wietrze. Na północy odnotowano temperatury od 9 stopni w Gdańsku do 13 stopni w Szczecinie. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują 7 stopni Celsjusza, natomiast w Gorzowie jest 10 stopni. W południowej części kraju, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura wynosi 6 stopni, a w Suwałkach odnotowano 10 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

Dzień dobry, minęła godzina 6, rozpoczynamy poranny program w Moje Radio 24. Podwójne espresso. Przyda się i mnie, i wam. Maciek Chorzowski, zapraszam do 10.

Teraz jedziesz do pracy i się spóźnisz i to już wiesz, to po prostu odpuść. Zaakceptuj, spóźnisz się. Jeżeli to nie zdarza się codziennie albo dwa razy dziennie, nikt ci za to głowy nie urwie. W końcu jesteśmy dorośli.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Piekary Śląskie a węzłem Pyrzowice w kierunku Łodzi, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S3, na odcinku między węzłami Gryfino i Pyrzyce, trwa naprawa barier energochłonnych. Utrudnienia powodują zajęcie pasa awaryjnego oraz lewej jezdni w kierunku Szczecina. Na drodze krajowej DAK-74, na odcinku Janów Lubelski, Zamość, obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie. W moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Październik z rana, czyli oficjalnie do widzenia wakacje, witajcie wykłady. Na uczelniach pierwsze wykłady i poszukiwania właściwych sal. Powodzenia dla wszystkich studentów, a dla całej reszty cierpliwości na drodze, bo ruch dzisiaj wyraźnie większy.

A może by się tak dzisiaj rano przejść, a nie wsiadać do auta? Oczywiście zależy to odległości, jaką mamy do pokonania do pracy, czy odwożąc dzieci do szkoły. Albo może rower? W każdym razie weźcie słuchawki. No na rower to jedną słuchawkę, a w tych słuchawkach niech gra moje Radio 24.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski doświadcza obecnie suchej aury oraz słabego wiatru. W Szczecinie odnotowano najwyższą temperaturę, wynoszącą 13 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku termometry wskazują 9 stopni. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi 7 stopni Celsjusza. Na południu Polski, w Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie, odnotowano 6 stopni Celsjusza. Suwałki oraz Gorzów mają 10 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: W centrum Aten odbył się protest przeciwko wizycie w Grecji sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. Według szacunków greckiej policji w demonstracji wzięło udział ponad 2000 osób. W związku z wydarzeniem plac Syntagma został zamknięty dla ruchu, a na miejsce skierowano setki funkcjonariuszy. Grecka policja wprowadziła zakaz demonstracji na czas wizyty polityka, która potrwa od środy do czwartku. W wiadomościach krajowych biskup Roman Pindel podjął decyzję o odwołaniu księdza Józefa Zboreka z funkcji proboszcza parafii w Grojcu w Małopolsce. Powodem tej decyzji jest poważne przestępstwo kanoniczne. Duchowny nie ujawnił szczegółów dotyczących swojej sytuacji, powołując się na oficjalny komunikat biskupa. Decyzja o odwołaniu wywołała protesty części wiernych w Grojcu, co skutkowało koniecznością interwencji policji na miejscu zdarzenia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Na północy Polski termometry w Szczecinie wskazują 13 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku 8 stopni. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, temperatura wynosi 8 stopni. Na południu odnotowano 7 stopni w Krakowie oraz 6 stopni w Rzeszowie. Najchłodniej jest we Wrocławiu, gdzie termometry pokazują 4 stopnie Celsjusza. W Suwałkach temperatura wynosi 11 stopni, a w Gorzowie 10.

Mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was ominąć.

Tylko kawa, są ponoć alternatywy, zielona herbata, yerba, nawet zimna woda z cytryną, ale czy to w ogóle działa, czy to raczej miejska legenda? Na mnie nie działa. Z rana może być kawa, a potem to może być i herbata, i soczek z procentami. To zależy, co się lubi i o której godzinie. Dobry procent porządnej muzyki u nas na antenie. To jest moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej S3 w okolicach węzła Świebodzin Południe trwają prace budowlane przy wlocie ronda. Na autostradzie A18 na odcinku między węzłem Golnice a węzłem Krzyżowa obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę ze względu na uszkodzone płyty betonowe na obu jezdniach w kierunku Wrocławia. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

Przerwa na kawę, no to idealny moment, żeby sprawdzić nasz profil. Mamy tam dla Was ciekawostki o piosenkach, których nie usłyszycie nigdzie indziej. Szukajcie Moje Radio 24.

0: himmel Jadwiga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

tych, co boli głowa trochę i jakoś taki ten dzień nie układa się najlepiej, no cóż, zachęcam do tego, żeby wysłali komuś rano miłego SMS-a. Tak zupełnie bez powodu. To może poprawić humor nie tylko nam, ale i tej drugiej osobie. Zresztą teraz właściwie w tych szybkich czasach, kto jeszcze wysyła krótkie wiadomości zupełnie bez powodu? Spróbuj, warto. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w całym kraju panują suche warunki. Na północy Polski odnotowano temperatury od 8 do 13 stopni Celsjusza. Przy czym najcieplej jest w Szczecinie. W centralnej części kraju, w tym w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują 8 stopni. Z kolei na południu i południowym zachodzie panuje chłodniejsza aura. We Wrocławiu temperatura wynosi 4 stopnie, natomiast w Krakowie oraz Rzeszowie odnotowano 7 i 6 stopni Celsjusza odpowiednio.

0: Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Fińska Straż Graniczna informuje, że osoby próbujące nielegalnie przedostać się do Finlandii często posiadają doświadczenie wojskowe i przemieszczają się nowymi szlakami przez tereny bez ogrodzeń. Niektórzy uciekają przed zwerbowaniem na front ukraiński. Metalowa bariera na granicy fińsko-rosyjskiej o długości około 200 km, pokrywająca 15% całej granicy, została ukończona zgodnie z harmonogramem. Finlandia rozwija współpracę wojskową z państwami NATO, w tym z Wielką Brytanią, która zaoferowała wsparcie w zakresie ochrony nuklearnej oraz udział w nowych siłach bojowych. W wiadomościach międzynarodowych pojawiają się doniesienia dotyczące rosyjskiego biznesmena u Maura Kremlowa. Mężczyzna poinformował, że syn prezydenta Donalda Trumpa zwrócił mu pieniądze przeznaczone na organizację przyjęcia weselnego dla Donalda Trumpa juniora i Bettiny Trump na Bahamach. Sytuacja ta wywołała apele o zbadanie powiązań rodziny prezydenta z rosyjskim oligarchą. Kremlow jest prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu. Jego działalność obejmuje organizację loterii oraz zakładów bukmacherskich i jest powiązany z osobami bliskimi władzom w Rosji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panują obecnie suche warunki przy słabym lub umiarkowanym wietrze. Na północy Polski termometry w Szczecinie wskazują 13 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku jest 8 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Warszawie, temperatura wynosi 8 stopni, a w Gorzu jest 10 stopni Celsjusza. Na południu odnotowujemy niższe wartości. We Wrocławiu mamy 5 stopni, w Krakowie i Rzeszowie 6 stopni, natomiast Suwałki mogą liczyć na 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1018 hektopaskali.

8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana o

chłodno i ponuro. Ale tylko za oknem, bo tutaj mamy sprawdzony patent na jesienną handrę. Dobry numer, szybki serwis i od razu świat wygląda przyjemnie. Wstawajcie, wstawajcie.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku między węzłem Żary a węzłem Iłowa, prowadzone są prace przy nawierzchni. Prędkość ruchu jest ograniczona do 80 km na godzinę. Zachowajcie szczególną ostrożność. Na drodze ekspresowej S10 w międzyczasie Wałcz Wschód i Wałcz Północ trwa koszenie poboczy w kierunku Szczecina. Na drodze krajowej K66 na odcinku Brańsk, Bielsk Podlaski ze względu na ograniczoną skrajnię na obiekcie mostowym obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.
3: I'm sitting pretty impatient.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Tak na szybko tylko chciałem powiedzieć, że bardzo serdecznie dziękuję, że wybraliście moje Radio 24 jako towarzysza przy porannym wstawaniu. Mam nadzieję, że zadbamy o dobry nastrój.

Bywa i tak, że jedziemy, już jesteśmy prawie przy naszym miejscu docelowym, porannym, a tutaj, a gdzie jest telefon? Albo nie wziąłem ze sobą chyba laptopa. Zdarzają się i tacy, co i dziecka potrafią zapomnieć, mimo że właśnie odwożą je do przedszkola. No cóż, oby takich sytuacji jak

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju panuje sucha aura. Najcieksze temperatury odnotowano w Szczecinie, gdzie termometr pokazuje 13 stopni Celsjusza, oraz w Suwałkach, gdzie jest 11 stopni. W Gdańsku, Warszawie i Poznaniu temperatura wynosi 8 stopni. Na południu Polski odnotowano niższe wartości. We Wrocławiu mamy 10 stopni, a w Krakowie i Rzeszowie 6 stopni. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1018 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nex Energia. Zadzwoń 502-31-331. Kotłina Pelec. Drewno, drewno. Drewno z Pelec. Najlepsze ceny i fachowy montaż. Nex Energia. Zadzwoń 502-31-331. Porozmawiajmy o twoim cieple.
1: Reklama.

Fińska Straż Graniczna informuje, że osoby próbujące nielegalnie przedostać się do Finlandii często posiadają doświadczenie wojskowe i przemieszczają się nowymi szlakami przez tereny bez ogrodzeń. Niektórzy uciekają przed zwerbowaniem na front ukraiński. Metalowa bariera na granicy fińsko-rosyjskiej o długości około 200 km, pokrywająca 15% całej granicy, została ukończona zgodnie z harmonogramem. Finlandia rozwija współpracę wojskową z państwami NATO, w tym z Wielką Brytanią, która zaoferowała wsparcie w zakresie ochrony nuklearnej oraz udział w nowych siłach bojowych. W wiadomościach międzynarodowych pojawiają się doniesienia dotyczące rosyjskiego biznesmena u Maura Kremlowa. Mężczyzna poinformował, że syn prezydenta Donalda Trumpa zwrócił mu pieniądze przeznaczone na organizację przyjęcia weselnego dla Donalda Trumpa juniora i Bettiny Trump na Bahamach. Sytuacja ta wywołała apele o zbadanie powiązań rodziny prezydenta z rosyjskim oligarchą. Kremlow jest prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu. Jego działalność obejmuje organizację loterii oraz zakładów bukmacherskich i jest powiązany z osobami bliskimi władzom w Rosji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowujemy 9 stopni Celsjusza i lekki deszcz, natomiast w Szczecinie termometr wskazuje 13 stopni. W centralnej części kraju, zarówno w Warszawie, jak i w Poznaniu, temperatura wynosi 10 stopni Celsjusza. Na południu jest chłodniej, we Wrocławiu i Krakowie odnotowujemy 7 stopni. Suwałki mogą liczyć na 11 stopni, Rzeszów na 8, a Gorzów na 9 stopni Celsjusza. W całym kraju panuje słaby wiatr, a średnie ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali.

Dzień dobry, tu moje Radio 24, minęła godzina 9, szykujemy, czas do pracy, czas do szkoły, obyśmy tylko umknęli.

Historii porannych ciąg dalszy. Teraz będzie o magii, a dokładnie o magicznie znikających kluczach. Pewnie doskonale wiecie o tym, że klucze do auta posiadają zdolność teleportacji w najciemniejsze zakamarki domu. Mam nadzieję, że dzisiaj rano nie będziecie musieli ich szukać. Zostańcie z moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle w kierunku Wrocławia, występują utrudnienia spowodowane koszeniem poboczy i zajęciem pasa awaryjnego. Na drodze ekspresowej z 51, na odcinku od węzła Olsztyn Południe do Olsztyna, trwają prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej 527, w związku z czym zamknięty jest wjazd do Olsztyna przez Aleję Warszawską. Na drodze 5R, na odcinku K5 Jelenia Góra, Jakuszyce, obowiązują ograniczenia prędkości przy dojeździe do obiektu mostowego. Od strony Jeleniej Góry limit wynosi 50 km na godzinę, a od strony Szklarskiej Poręby 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Stachu?
1: Nie. A kto mówi?
0: A kto przy telefonie?
2: Słuchasz? Moje Radio 24.

Nie narzekajmy na ten październik. Liście zaczynają zmieniać kolory, powietrze jest czyste i rześkie, a kawa smakuje jakoś tak bardziej konkretnie. Dzień dobry wszystkim, którzy szukają jakichś dobrych stron jesieni.

No wstajemy, wstajemy, a rano jak wstajemy, to warto się rozciągnąć i uśmiechnąć, rozciągnąć mięśnie twarzy, co szczerze polecam. Stańmy przed lustrem i uśmiechnijmy się sami do siebie. To naprawdę potrafi zrobić dzień.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się obecnie z słabym wiatrem. W Szczecinie odnotowano 13 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku temperatura wynosi 9 stopni i występuje lekki deszcz. W centralnej części Polski, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują na 10 stopni. Na południu, we Wrocławiu i Krakowie jest chłodniej. Temperatury wynoszą 7 stopni Celsjusza. Suwałki mogą liczyć na 11 stopni, Rzeszów na 8, a Gorzów na 9 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1019 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Kraje Unii Europejskiej w tajemnicy przygotowują się na ryzyko śmiertelnych ataków na swoje terytoria. Dyplomaci oraz analitycy alarmują o rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji, która prowadzi coraz śmielsze działania hybrydowe. Operacje te obejmują między innymi próby hakowania, akty sabotażu oraz wykorzystywanie dronów w działaniach poniżej progu otwartego konfliktu. W innych wiadomościach, jesień zaczyna zmieniać swój charakter, przynosząc gęste, ciemne chmury i opady deszczu. Zarejestrowano niemal 90 ostrzeżeń przed suszą. Z powodu wystąpienia rzadkiej nawałnicy odwołano wydarzenie Ironman. Naukowcy zwracają jednocześnie uwagę na korzyści zdrowotne płynące z przejścia na czas zimowy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach 10 do 14 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku, występuje lekki deszcz przy temperaturze 11 stopni, podczas gdy w Szczecinie termometry wskazują 14 stopni. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, panuje sucha pogoda. Na południu oraz wschodniej części kraju, Panin. W Krakowie, Rzeszowie i Suwałkach temperatura wynosi od 10 do 11 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

Słuchasz moje Radio 24, minęła godzina 10. Jak tam wasze maile, excele i kole? Wszystko zgodnie z tradycyjną codzienną normą, oby tylko nie było

Każdego dnia w samo południe na antenie mojego Radia 24 tylko i wyłącznie najwięksi polscy artyści. Ci trochę starsi, jak Baim, i ci trochę nowsi, jak Podsiadło czy Sanach. Taki nieźle całkiem dobrany miks. Zapraszam serdecznie.

Dobre słowo wraca, zwłaszcza w moje Radio 24. Twój numer do muzycznych życzeń to 22 602 0068. Prosta sprawa, dzwonisz, mówisz co gramy, a my robimy resztę. 22 602 0068. Twój głos, twoja muzyka.

Masz kogoś do pozdrowienia, a może po prostu wkurza cię to, co leci w tradycyjnych stacjach? Wejdź na moje radio24.pl, znajdź swój ulubiony kawałek w naszej wyszukiwarce, dopisz kilka słów od siebie i czekaj na swój slot. Gramy wasze requesty codziennie od 13 do 16.

Niektórzy z was pewnie widzieli na YouTubie albo na Facebooku nasz wideo, cykl Mazowsze w 2 minuty. Otóż mamy tego też wersję radiową. Pełne 2 godziny opowieści o mazowieckich miejscowościach oraz większych miastach. Od 19 do 21 na naszej antenie.

0: pościelowe, piosenki do odkochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

serwisie informacyjnym Moje Radio 24 główne wiadomości. Na granicy z Białorusią doszło do poważnego incydentu bezpieczeństwa. Uzbrojeni mężczyźni próbowali przeprowadzić grupę nielegalnych migrantów na terytorium Łotwy, grożąc przy tym żołnierzom i zmuszając migrantów do przekroczenia granicy. Zamaskowane osoby przedostały się na teren łotewski, gdzie uszkodziły sprzęt oraz ukradły kamery, po czym wycofały się na stronę białoruską. Władze Łotwy alarmują o rosnącej liczbie aktów sabotażu na granicy, co skutkuje przedłużeniem operacji Wilkołak. W wiadomościach zagranicznych donosimy o istotnej zmianie w polityce Niemiec. Po raz pierwszy przedstawiciel partii AfD objął funkcję przewodniczącego parlamentu w jednym z krajów związkowych. Wybór Tobiasa Rauscha został określony przez media jako punkt zwrotny i przekroczenie dotychczasowych granic politycznych. Udział posłów z koalicji Hadejuszy w głosowaniu wywołał debatę na temat osłabienia pozycji ich partii oraz relacji z ugrupowaniem AfD. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach 10 do 14 stopni Celsjusza. Podczas gdy w Gdańsku występuje lekki deszcz, w pozostałych regionach kraju panuje sucha pogoda przy słabym wietrze. Najcieplejsze termometry odczytują się w Szczecinie – 14 stopni, natomiast w południowej części kraju Panin – we Wrocławiu i Krakowie temperatura wynosi 10 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1019 hektopaskali.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, oto najnowsze informacje w serwisie Moje Radio 24. W słowackiej miejscowości Krużlowa odsłonięto pomnik radzieckiego generała Iwana Koniewa. Wydarzenie to zostało docenione przez media prorosyjskie, podczas gdy Czechy zostały krytykowane za wcześniejsze usunięcie podobnego obiektu. W uroczystościach uczestniczył rosyjski ambasador oraz kilkunastu słowackich polityków. Mimo kontrowersji związanych z przeszłością generała i ożywionych dyskusji w mediach społecznościowych, pomnik nie wzbudził dużego zainteresowania na Słowacji. Pojawiają się pytania dotyczące źródła finansowania inwestycji oraz brak komentarzy ze strony autora monumentu. Prezydent Ukrainy poinformował o rosyjskim ataku na budynek mieszkalny w Pryłukach, w wyniku którego śmierć poniosło co najmniej 5 osób, a 26 zostało rannych. Ostrzały objęły również miasta Dniepr, Krzemieńczuk, Kijów, Aleksandria oraz Zaporoże, powodując liczne zniszczenia i ofiary śmiertelne. Jednym z głównych celów ataków była infrastruktura energetyczna kraju. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił pilną potrzebę uzyskania dodatkowego wsparcia w zakresie systemu obrony powietrznej. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, odnotowano temperaturę 12 stopni Celsjusza oraz lekki deszcz przy słabym wietrze. W Szczecinie termometry wskazują 17 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie, temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza. Na południu Polski panuje sucha pogoda, a temperatury wahają się od 14 do 15 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach, w tym we Wrocławiu i Suwałkach, termometry wskazują około 12 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1018 hektopaskali.

Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

0: w 2 minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady warki i zanurzamy się w głęboką zieleń, która szczelnie otula grabów nad Pilicą. Z góry wygląda jak spokojna przystań, ale jego historia to gotowy scenariusz na dramat wojenny. Najpierw przyciąga wzrok kościół Świętej Trójcy, dumnie górujący nad okolicą. To już 3. świątynia w tym miejscu. Poprzednie obracały się w Perzynę, ostatnia podczas krwawych walk na przyczółku Warecko-Magnuszewskim. Grabów był wtedy ziemią niczyją, miejscem, w którym niebo i ziemia stanęły w ogniu. Miejscowość została zniszczona niemal w 100%. Patrząc z lotu ptaka na dzisiejszy układ zabudowy, trudno w to uwierzyć. To tutaj krzyżowały się ważne trakty, a handel kwitł pod okiem możnych rodów. Dziś o dawnej miejskości przypomina zwarta zabudowa wokół centrum, choć Grabów oficjalnie pozostaje wsią. Jedną z tych, które zapłaciły najwyższą cenę za swoje strategiczne położenie. Kamera przesuwa się nad stacją kolejową ukrytą w lesie. To tędy przebiega linia Warszawa-Kraków. Kiedyś dawała impuls do rozwoju, a w czasie wojny była niemym świadkiem transportów i walk. Tuż obok rozciąga się zielone morze Puszczy Stromeckiej. Z góry widać, jak natura powoli odzyskuje tereny, na których niegdyś tętniło życie. Grabów nad Pilicą to miejsce dla tych, którzy szukają ciszy podszytej echem historii. To tutaj między nowoczesną szkołą a odrestaurowanym kościołem widać najlepiej, jak mazowiecka wieś potrafi podnieść się z popiołów i znów stać się bezpiecznym schronieniem w cieniu wielkiej puszki.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii przyznano Henry'emu Kaganowi oraz Kenzo Soai za odkrycia dotyczące wzmacniania niewielkich różnic między cząsteczkami oraz ich zastosowania w produkcji leków. Badacze zajmują się badaniem przestrzennego ułożenia atomów w cząsteczkach i mechanizmów umożliwiających otrzymywanie określonych form tych substancji. Tegoroczna nagroda ma wyjątkową wartość finansową, ponieważ każdy laureat otrzyma 12 milionów koron szwedzkich, co przekracza 1 milion euro. W słowackiej miejscowości Krużlowa odsłonięto pomnik radzieckiego generała Iwana Koniewa. Wydarzenie to zostało docenione przez media prorosyjskie, przy jednoczesnej krytyce Czechów za wcześniejsze usunięcie podobnego monumentu. Podczas uroczystości obecny był rosyjski ambasador oraz kilku słowackich polityków, a w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy broniące postaci Koniewa, mimo kontrowersji związanych z jego przeszłością. Odsłonięcie pomnika nie wzbudziło dużego zainteresowania na Słowacji, natomiast niektóre portale zwróciły uwagę na niejasność finansowania oraz brak komentarza ze strony autora monumentu. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy kraju w Gdańsku odnotowano 13 stopni Celsjusza i lekki deszcz. W pozostałych regionach, w tym w Szczecinie, Poznaniu oraz Warszawie, termometry wskazują 17 stopni przy suchej pogodzie. Najcieplejsze warunki odnotowano na południowym wschodzie. W Rzeszowie temperatura sięga 19 stopni Celsjusza.

No już 13 u nas to taki czas, że otwieramy nasz numer telefoniczny 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj się, wybierz piosenkę, a ja zadbam o to, żeby pojawiła się na naszej antenie tak szybko jak się da, razem z twoją dedykacją. Maciek Chorzowski, zapraszam do czwartej.

Masz dość przypadkowej muzyki w ciągu dnia? Weź sprawy w swoje ręce. Od 13 do 16 w moim Radiu 24 gramy to, co sami zlecicie przez naszą stronę. Czysty wybór, szybkie wyszukiwanie i miejsce na twoje pozdrowienia. Sprawdź to już teraz na mojeradio24.pl.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Twój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.

Czasem masz wrażenie, że wszyscy wokół wiedzą, co robią. Spokojnie, oni też improwizują. Ty przynajmniej masz do swojej improwizacji dobraną do tego specjalnie dla ciebie muzykę w Moje Radio 24.

No hej, tu moje Radio 24. Zastanawialiście się może, jak wygląda praca w studiu, gdy wy klikacie kolejne Excele? Wbijajcie na nasz profil na Facebooku, tam pokazujemy, co dzieje się za

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Ach, urlop minął szybciej niż weekend, a do następnego zostało jakieś 350 dni. Spokojnie, nie panikuj. Zamiast udawać, że bardzo intensywnie pracujesz w arkuszu kalkulacyjnym, wejdź na naszą stronę www i zamów sobie kawałek, który przypomni ci o wakacjach. Od 13 do 16. Robimy tu opcję all inclusive na życzenie.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Dzień dobry, oto najważniejsze informacje na antenie Moje Radio 24. Radosław Sikorski odniósł się do doniesień o braku notatki dla prezydenta Karola Nawrockiego po spotkaniu szefa Ministerstwa Obrony Narodowej z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Poseł podkreślił, że dokument takiej treści powinna sporządzić osoba niższego stopnia. W tej sprawie zabrali głos również inni politycy. Donald Tusk przekazał, że otrzymał informację o spotkaniu od Władysława Kosiniaka-Kamysza, natomiast Adam Bielan wskazał na istotną rolę rozmowy w kontekście trwających negocjacji dotyczących bazy wojskowej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że nadal oczekuje na dokumenty od organizatorów, podczas gdy szefonu wojsk uznał spotkanie za nieformalne. W wiadomościach lokalnych donoszono o decyzji o odwołaniu proboszcza parafii w Grójcu. Według źródeł sprawa była związana z liczbą intencji mszalnych oraz środkami finansowymi przekazywanymi przez wiernych. Diecezja potwierdziła wystąpienie udowodnionych nieprawidłowości, nie ujawniając jednak szczegółów. Sam ksiądz Zborek przyznał się do poważnego naruszenia prawa kanonicznego. Decyzja o usunięciu duchownego wywołała protesty części parafian, a sytuacja była na tyle napięta, że podczas wizyty biskupa na miejscu obecni byli funkcjonariusze policji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne wskazują na zróżnicowane warunki w różnych częściach kraju. Na północy, w Gdańsku, odnotowano 14 stopni Celsjusza oraz lekki deszcz przy umiarkowanym wietrze. W pozostałych regionach Polski panuje sucha pogoda. W Szczecinie, Warszawie i Krakowie temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. W Poznaniu również odnotowano 19 stopni, jednak towarzyszy temu dość silny wiatr. Najcieplejsze warunki odnotowano na południowym wschodzie, gdzie w Rzeszowie termometr pokazuje 21 stopni Celsjusza. W pozostałych miejscowościach temperatura wahaje się od 14 do 17 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1017 hektopaskali.

Jak zawsze po 14, ciąg dalszy waszych pozdrowień, dedykacji i muzycznych wyborów. To wy decydujecie o tym, co teraz grać będziemy. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę.

Moje Radio 24 od poniedziałku do niedzieli, codziennie o 22 rok godzina. Tam pozwalamy na to, żeby gitara zagrała mocniej, stopa trochę nie stroiła z basem, no ale te gary przebijały się mocno przez wasze głośniki albo słuchawki. Zapraszam na 10 wieczorem.

0: Światło Życia Małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Uwielbiam te nowe, modne knajpy, gdzie porcje są wielkości znaczka pocztowego, a rachunek wystarczyłby na wakacje. Ale hej, przynajmniej ładnie wygląda na zdjęciu. Macie swoje ulubione miejsca, czy też wolicie raczej domowego, schabowego? Lecimy z muzyką. Będzie bezpieczniej.

Nie lubisz gadać do telefonu, my to rozumiemy. Dlatego zamiast dzwonić na naszą taśmę pod 22 602 0068, możesz po prostu wejść na moje radio 24.pl i kliknąć to, co chcesz usłyszeć. Ty zamawiasz, my gramy. Twoje dedykacje, pozdrowienia i muzyczne życzenia codziennie od 13 do 16 w moim radiu 24.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Siedzisz w pracy i nie możesz rozmawiać przez telefon? Spokojnie, nikt nie musi wiedzieć. Wejdź po cichu na moje radio 24.pl, znajdź piosenkę dla ekipy z biura, dodaj parę słów pozdrowień i kliknij wybierz. Za chwilę poleci na antenie. Pasmo życzeń codziennie od 13 do 16. Steruj nami prosto z przeglądarki albo z telefonu.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
6: Kotłina Pelec. Drewno, drewno. Drewno Pelec. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
5: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o twoim cieple.
1: Reklama.
5: Rosyjskie władze odpowiedziały na zapytanie Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące sytuacji w obwodzie irkuckim. Odpowiedź wpłynęła 3 dni po wystosowaniu wniosku, mimo że przepisy przewidują reakcję w ciągu doby. WHO poprosiła Moskwę o dodatkowe informacje po śmierci pracownicy Instytutu Badawczego i podejrzeniu dżumy. Rosyjskie władze utrzymują jednak odmienną wersję zdarzeń, informując, że osoby mające kontakt z ofiarą są pod obserwacją medyczną i nie potwierdzono zachorowań na dżumę. W kolejnej wiadomości prokuratura ujawnia szczegóły dotyczące tajemniczej przesyłki w jednostce. W toku śledztwa przywołano kwestię napisu oraz nietypową sytuację, w której żołnierz został pomylany z Chopem Praczem i myśliwy usłyszał wyrok. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy kraju, w Gdańsku, odnotowano 17 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu. W pozostałych regionach Polski panuje sucha aura. W Warszawie temperatura wynosi 20 stopni, natomiast na południu, w Krakowie i Rzeszowie, jest najcieplej. Termometry wskazują odpowiednio 21 i 22 stopnie Celsjusza. W zachodniej części kraju, w Szczecinie oraz Poznaniu, temperatury wahają się między 19 a 20 stopniami.

Po 15 w Moje Radio 24 kolejna godzina waszych pozdrowień i dedykacji. Zadzwoń i nagraj się, wybierz też piosenkę 22 602 0068. Zapraszam.

19 do 21 wsiadamy w nasz radiowy samolot, a właściwie to drona, i wznosimy się nad mazowieckie miejscowości większe i mniejsze. Arcyciekawe miejsca na wakacje, arcyfajne historie. Włącz, posłuchaj, a potem może się wybierzesz.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

0: Nowe Granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe Grało w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Wiesz, co jest najdziwniejsze w dorosłym życiu? Że nikt nie tłumaczy ci zasad, a ty i tak musisz grać. Wstajesz, robisz swoje, czasem lepiej, czasem gorzej i gdzieś w tle dobrze jak coś gra. Bo muzyka to taki cichy towarzysz, nie przeszkadza, nie ocenia, a jednak robi robotę. I właśnie po to tu jesteśmy. Słuchasz Moje Radio 24.

0: okazji 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny
1: wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Co godzinę mamy dla Was specjalne sloty życzeniowe. Co zagra? To zależy tylko od Was. Dzwońcie na 22 602 0068 albo korzystajcie z nowej wyszukiwarki na naszej stronie mojeradio24.pl. Wejdź, wpisz tytuł, dodaj dedykację i słuchaj mojego Radia 24 od poniedziałku do soboty.

0: dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Rosyjskie władze odpowiedziały na zapytanie Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące sytuacji w obwodzie irkuckim. Odpowiedź wpłynęła 3 dni po wystosowaniu wniosku, mimo że przepisy przewidują reakcję w ciągu doby. WHO poprosiła Moskwę o dodatkowe informacje po śmierci pracownicy Instytutu Badawczego i podejrzeniu dżumy. Rosyjskie władze utrzymują jednak odmienną wersję zdarzeń, informując, że osoby mające kontakt z ofiarą są pod obserwacją medyczną i nie potwierdzono zachorowań na dżumę. W kolejnej wiadomości prokuratura ujawnia szczegóły dotyczące tajemniczej przesyłki w jednostce. W toku śledztwa przywołano kwestię napisu oraz nietypową sytuację, w której żołnierz został pomylany z Chopem Prachem i myśliwy usłyszał wyrok. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, odnotowano 16 stopni Celsjusza oraz lekki deszcz przy umiarkowanym wietrze. W Szczecinie, Poznaniu i Gorzu temperatura wynosi 20 stopni. Stolica oraz Kraków mają 21 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie, w Rzeszowie, termometry wskazują najwyższą temperaturę wynoszącą 23 stopnie. W pozostałych regionach kraju, w tym we Wrocławiu i Suwałkach, temperatury wahają się od 16 do 17 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1016 hektopaskali.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 między węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle w kierunku Wrocławia koszenie poboczy powoduje zajęcie pasa awaryjnego. Na drodze ekspresowej S5 na odcinku między węzłem Kryniczno a węzłem Wrocław N po lewej stronie budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w rejonie miejscowości Malin skutkuje zamknięciem prawego pasa oraz pasa awaryjnego. Ponadto na autostradzie A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa zamknięty jest punkt odpoczynku MOP Kruszowice. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

w moje Radio 24 od 11 do 12 nie gadamy ani słowa, pozwalamy brzmieć muzyce i to tej światowej, największej, najbardziej znanej.

Świat. Świat jest głośny. Powiadomienia, wiadomości, opinie, komentarze, wszystko coś chce od ciebie. Dlatego czasem warto mieć jedno miejsce, gdzie po prostu leci dobra muzyka, bez ciśnienia, bez hałasu. Po prostu gra. Moje radio.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Rosyjskie władze odpowiedziały na zapytanie Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące sytuacji w obwodzie irkuckim. Odpowiedź wpłynęła 3 dni po wystosowaniu wniosku, mimo że przepisy przewidują reakcję w ciągu doby. WHO poprosiła Moskwę o dodatkowe informacje po śmierci pracownicy Instytutu Badawczego i podejrzeniu dżumy. Rosyjskie władze utrzymują jednak odmienną wersję zdarzeń, informując, że osoby mające kontakt z ofiarą są pod obserwacją medyczną i nie potwierdzono zachorowań na dżumę. W kolejnej wiadomości prokuratura ujawnia szczegóły dotyczące tajemniczej przesyłki w jednostce. W toku śledztwa przywołano kwestię napisu oraz nietypową sytuację, w której żołnierz został pomylany z Chopem Prachem i myśliwy usłyszał wyrok. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i słabym wietrze. W pozostałych regionach kraju panuje pogoda sucha. W Szczecinie i Warszawie odnotowano 21 stopni Celsjusza, natomiast w Rzeszowie termometry wskazują na 23 stopnie. W pozostałych miastach, takich jak Poznań, Wrocław i Gorzów, temperatura oscyluje w granicach 20 stopni. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1015 hektopaskali.

Kolejne spotkanie, które mogłoby być mailem, kolejny wyjazd, który dałoby się załatwić przez Teamsy. No witamy w rzeczywistości. Dobrze, że przynajmniej i w pracy, i w samochodzie coś tam gra. Najlepiej, jeśli to moje Radio 20.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Przemyśl do przejścia granicznego Korczowa, trwa remont nawierzchni. Pojazdy o masie powyżej 3,5 ton mają zakaz wjazdu na jezdnię w kierunku Korczowej i muszą skorzystać z wyznaczonego objazdu. Na drodze ekspresowej S6, na odcinku między węzłami Skórowo i Leśnice, nastąpiło zwężenie jezdni i zamknięcie jednego pasa ruchu. Na drodze krajowej 74, na odcinku Janów Lubelski – Zamość, wprowadzono ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 8 ton. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

szczęścia. Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach. Ale nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Chciałem tylko serdecznie zaprosić na dziś na godzinę 22, kiedy to odpalamy naszą rock godzinę. To zdecydowanie coś dla tych, którzy pamiętają może Jarocin, choć niekoniecznie brali w nim udział. Wiedzą, kim była Ania Ortodoks i czasami słuchali Taty Dilera. Zapraszam o 22.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Andriy Pieskow oświadczył, że Rosja zachowuje czujność i monitoruje Sytusz po przeprowadzeniu przez Francję testu pocisku zdolnego do przenoszenia głowic jądrowych. Francuskie siły zbrojne potwierdziły udany test rakiety typu M51 bez ładunku bojowego na północnym Atlantyku. Rzecznik Kremla określił strategię budowania europejskiej tożsamości obronnej w oparciu o konfrontację z Rosją jako ślepą uliczkę. Choć NATO zarzuca Moskwie prowadzenie wojny hybrydowej przeciwko sojusznikom Ukrainy, Rosja stanowczo temu zaprzecza. Jeśli chodzi o prognozę pogody, po pierwszym załamaniu aury nastąpi kolejna, znacznie silniejsza fala złej pogody z bardziej mokrą i wietrzną aurą. W drugiej połowie tygodnia spodziewane są wichury, opady deszczu oraz zdecydowane ochłodzenie. Prognozy meteorologiczne wskazują, że połowa października będzie wyjątkowo mokra i chłodna, a powrót stabilnej pogody jest mało prawdopodobny. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i słabym wietrze. W pozostałych regionach kraju panuje pogoda sucha. W Szczecinie i Warszawie odnotowano 21 stopni Celsjusza, natomiast w Rzeszowie termometry wskazują na 23 stopnie. W pozostałych miastach, takich jak Poznań, Wrocław i Gorzów, temperatura oscyluje w granicach 20 stopni. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1015 hektopaskali.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Rybnik a węzłem Świerkany w kierunku Ostrawy, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej z 10, na odcinku od miasta Szczecin do węzła Kobylanka, trwa budowa drogi. Zamknięta jest jezdnia północna, a ruch odbywa się dwukierunkowo jezdnią południową. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Godzieszów a węzłem Bolesławiec w kierunku Wrocławia, wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. W związku z uszkodzeniem dylatacji wyłączone są pasy prawe oraz pasy awaryjne. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Siedzisz teraz w pracy przy komputerze, w aucie, a może w domu i wszystko wygląda podobnie jak wczoraj. Ale każda taka chwila to kawałek życia, który właśnie leci. Więc jeśli możesz zrobić jedną rzecz lepiej, to zadbaj o tło. My to tło ogarniamy, a ty rób swoje.

Chciałbym móc schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Papież Leon XIV zwołał największe zgromadzenie biskupów w swoim pontyfikacie, w którym bierze udział ponad 100 duchownych z całego świata. Tematem spotkania są dyskusje o nauczaniu Kościoła katolickiego w kontekście życia rodzinnego, w tym kwestie społeczności LGBT,

oraz osób rozwiedzionych. Wydarzenie upamiętnia 10. rocznicę dokumentu Amoris Laetia, w którym papież Franciszek apelował o większe współczucie wobec katolików żyjących w związkach niesakramentalnych. Leon XIV podkreślił potrzebę uznania działania łaski w trudnych sytuacjach rodzinnych i zachęcił do poszukiwania nowych sposobów wsparcia współczesnych rodzin. W budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu pojawiła się rzeźba przedstawiająca nagiego Donalda Trumpa, siedzącego na ramionach innego mężczyzny. Rzeźba została pokryta złotem i nosi tytuł Pomarańczowa plaga, a według artysty odnosi się do działań Trumpa w kwestii zmian klimatycznych. Prawicowi europosłowie oraz Marek Magierowski wyrazili oburzenie i uznali wystawienie rzeźby za hańbiące. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku, odnotowano 15 stopni Celsjusza i lekki deszcz. W Szczecinie temperatura wynosi 20 stopni. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometry wskazują 19 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie, jest 21 stopień, a w Rzeszowie 20 stopni. W pozostałych miastach, takich jak Wrocław i Gorzów, temperatura utrzymuje się na poziomie 20 stopni. Suwałki mogą liczyć się z 16 stopniami Celsjusza. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1014 hektopaskali.

Minęła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy Twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą puszczańskie ostępy i kierujemy obiektyw na zachód ku dolinie jednej z najczystszych rzek Mazowsza. Pod nami rozciągają się Białobrzegi, miasto, które swoją nazwę i charakter zawdzięcza białym, piaszczystym brzegom leniwie meandrującej Pilicy. Z lotu ptaka rzeka wygląda jak srebrzysta wstęga, która z niezwykłą swobodą rzeźbi krajobraz, tworząc liczne zakola, starorzecza i piaszczyste łachy. To właśnie tam ta wodna arteria od wieków wyznacza rytm życia mieszkańców i przyciąga letników spragnionych odpoczynku. W centrum kadru dominuje żelbetowa konstrukcja, historyczny most nad Pilicą. Z góry jego regularne łuki przecinające błękit wody przypominają precyzyjny rysunek inżynierski. To ikona miasta i w chwili powstania jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, stanowiący ważne ogniwo na trasie łączącej Warszawę z południem kraju. Tuż obok wzrok przyciąga strzelista sylwetka kościoła Świętej Trójcy. Jego neogotycka bryła, otoczona starannie utrzymaną zielenią, jest wyraźnym punktem orientacyjnym w niskiej zabudowie miasteczka. Białobrzegi to przede wszystkim przestrzeń rekreacji. Z góry widzimy rozległe tereny nadpilickie, gdzie nowoczesna infrastruktura turystyczna, place zabaw, ścieżki rowerowe i strefy wypoczynku harmonijnie współgra z dziką naturą. Na tafli wody pojawiają się kolorowe punkty, kajakarze, dla których Białobrzegi są jednym z ważniejszych przystanków na mapie wodnych przygód. Białobrzegi to miejsce, gdzie nowoczesność nie próbuje zdominować natury. Z jednej strony ważny węzeł komunikacyjny i rozwijające się miasto, z drugiej kojący szum rzeki i zapach sosnowych lasów otaczających dolinę Pilicy.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmierzamy na północ, tam gdzie mazowiecka równina zamienia się w największy sad Europy. Pod nami rozpościera się Grójec, miasto, które od stuleci żyje w rytmie kwitnących jabłoni i dojrzewających owoców. Z góry granica między zabudową a naturą niemal się zaciera. Czerwień dachów płynnie przechodzi w nieskończone rzędy drzew. Wiosną pokrywają okolice białym kwiatem, a jesienią dojrzewają w odcieniach czerwieni i złota. W centrum panoramy uwagę przyciąga rynek z klasycystycznym ratuszem. To serce historycznego układu miasta, stąd rozchodzą się ulice pamiętające czasy, gdy Grójec był ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła. Tuż obok góruje bryła kościoła świętego Mikołaja. Jego wieża niczym strażnik dominuje nad niską zabudową i przypomina o średniowiecznej historii tego miejsca. Ale prawdziwą skalę tego krajobrazu widać dopiero z lotu ptaka. Sady ciągną się aż po horyzont, tworząc niemal matematyczny układ. To ogromna zielona mozaika, przerywana błękitem zbiorników wodnych i wstęgami dróg, którymi każdego dnia ruszają w świat transporty jabłek grójeckich. Z góry widać też nowoczesne oblicze regionu, ogromne chłodnie, centra logistyczne, które pokazują, jak tradycja sadownicza przerodziła się w nowoczesną gałąź gospodarki. Grójec to miasto dwóch światów. Z jednej strony historia i spokojny rytm mazowieckiego miasteczka, z drugiej potęga natury i pracy ludzkich rąk, które stworzyły krajobraz jedyny w swoim rodzaju.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza, do miejsca, gdzie historia ma zupełnie inny rytm. Pod nami Radziejowice, dawna wieś szlachecka, której dzieje sięgają co najmniej XVI wieku. Przez stulecia tutejsze dobra należały do rodu Radziejowskich. Później przechodziły w ręce kolejnych właścicieli, aż trafiły do rodziny Krasińskich. Z góry widać, że to miejsce rozwijało się inaczej niż położone obok miasta przemysłowe. Nie wokół fabryk, ale wokół rezydencji i krajobrazu. W centrum tej przestrzeni znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Klasycystyczny pałac otoczony zielenią do dziś zachował swój spokojny, reprezentacyjny charakter. Tuż obok stoi neogotycki zameczek oraz inne zabudowania tworzące spójną całość. Dworek, domek szwajcarski, dawna kuźnia i park ze stawem układają się w przemyślaną kompozycję. Nieco dalej wznosi się klasycystyczny kościół świętego Kazimierza, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Towarzyszą mu zabudowania parafialne, wpisujące się w ten sam spokojny porządek architektoniczny. Radziejowice to jednak nie tylko budynki, to także krajobraz, który przez wieki był świadomie kształtowany. Przez wieś przebiegają zabytkowe aleje lipowe, uznane dziś za pomnik przyrody. Według podań niektóre z tych drzew pamiętają czasy sprzed potopu szwedzkiego. To miejsce często pojawiało się również na ekranie. W Radziejowicach kręcono sceny do filmów takich jak Lalka, Pan Tadeusz czy Znachor. I to nie przypadek. Radziejowice mają w sobie coś, co trudno uchwycić jednym zdaniem. Spokój, przestrzeń, światło, które sprawiają, że czas płynie tu inaczej.
0: Mazowsze?
2: Nie jest... w dwie...

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Są miejsca, których w pełni nie widać z lotu ptaka, a jednak ich znaczenie wykracza daleko poza to, co możemy zobaczyć. Pod nami okolice Świerka, niedaleko od Focka. To właśnie tutaj znajduje się jedno z najważniejszych centrów naukowych w Polsce. Historia tego miejsca sięga lat 50. XX wieku, kiedy rozpoczęto tu rozwój polskich badań jądrowych. Przez dekady powstawały kolejne instytuty, które dziś tworzą Narodowe Centrum Badań Jądrowych. To jedno z największych centrów badawczych w Europie Środkowej, gdzie prowadzi się zarówno badania podstawowe, jak i projekty o bardzo praktycznym znaczeniu. W samym sercu ośrodka znajduje się reaktor badawczy Maria. Uruchomiony w 1974 roku, pozostaje do dziś jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce. To jednak nie elektrownia, to narzędzie naukowe. W jego wnętrzu powstają radioizotopy wykorzystywane w medycynie do diagnostyki i leczenia chorób, w tym nowotworów. Dzięki pracy ośrodka Polatom polskie technologie trafiają do szpitali i laboratoriów na całym świecie. To właśnie tutaj nauka spotyka się z codziennym życiem, często niewidocznie, ale bardzo realnie. W Świerku prowadzi się także badania nad nowymi materiałami, bezpieczeństwem jądrowym i zastosowaniami promieniowania w przemyśle i ochronie środowiska. To miejsce rozwija się również technologicznie. Powstają tu nowoczesne centra obliczeniowe i infrastruktura naukowa wspierająca pracę badaczy. Mimo swojego znaczenia, ośrodek pozostaje miejscem zamkniętym i chronionym, ale jednocześnie co roku odwiedzają go tysiące osób, które chcą zobaczyć, jak wygląda współczesna nauka. Świerk to miejsce, które działa dziś inaczej niż wszystko wokół, bez dymu, bez hałasu i bez spektakularnych obrazów. Ale jednak to właśnie tutaj powstają rozwiązania, które ratują zdrowie i życie. To przypomnienie, że atom to nie tylko energia, to także wiedza, technologia i odpowiedzialność.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się na zachód Mazowsza, do miasta, które powstało z przemysłu. Przed nami Żyrardów. Miejsce, gdzie historia zaczęła się od lnu i od jednego nazwiska. Nazwa miasta pochodzi od Filipa de Girarda, wynalazcy maszyn do mechanicznego przędzenia lnu, które napędzały rozwój tutejszych zakładów. To właśnie tutaj, w XIX wieku, powstała jedna z najważniejszych osad fabrycznych w tej części Europy. Żyrardów nie rozwijał się wokół rynku, ale wokół fabryki. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Regularny układ ulic, ceglane budynki i charakterystyczna zabudowa robotnicza tworzą spójną całość, która przetrwała do dziś niemal w całości. To nie jest przypadkowe miasto. To zaprojektowany organizm podporządkowany pracy, rytmowi zmian i życiu tysięcy robotników. Ale historia Żyrardowa to nie tylko rozwój przemysłu. To także bunt i walka o godność. W 1883 roku wybuchł tu jeden z pierwszych strajków robotniczych na ziemiach polskich. Protest wywołany obniżką płac zakończył się starciami z wojskiem. Padły strzały, zginęli ludzie. Z biegiem lat miasto rosło i nabierało znaczenia. W 1916 roku Żyrardów otrzymał prawa miejskie. Podczas II wojny światowej działało tu podziemie, a okupacja przyniosła kolejne ofiary i represje. Po wojnie przemysł nadal kształtował to miejsce. Rozbudowywano zakłady i powstawały nowe fabryki, całe dzielnice. Dziś Żyrardów pokazuje inne oblicze. Dawne hale fabryczne sąsiadują z nowoczesnymi inwestycjami. Historia przemysłu spotyka się tu z nowym życiem miasta. W centrum uwagę przyciąga kościół Matki Bożej Pocieszenia z wyjątkowymi witrażami autorstwa Józefa Mehofera. Tuż obok rozciąga się jedna z najlepiej zachowanych osad fabrycznych w Europie. Żyrardów to miasto, które nie powstało przypadkiem. Zostało zaprojektowane, zbudowane i przeżyło własną historię przemysłu. Dziś widać ją w każdej cegle, każdej ulicy i w układzie, którego nie da się pomylić z żadnym innym miejscem na Mazowszu.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Papież Leon XIV zwołał największe zgromadzenie biskupów w swoim pontyfikacie, w którym bierze udział ponad 100 duchownych z całego świata. Tematem spotkania są dyskusje o nauczaniu Kościoła katolickiego w kontekście życia rodzinnego, w tym kwestie społeczności LGBT oraz osób rozwiedzionych. Wydarzenie upamiętnia 10. rocznicę dokumentu Amoris Laetitia, w którym papież Franciszek apelował o większe współczucie wobec katolików żyjących w związkach niesakramentalnych. Leon XIV podkreślił potrzebę uznania działania łaski w trudnych sytuacjach rodzinnych i zachęcił do poszukiwania nowych sposobów wsparcia współczesnych rodzin. W budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu pojawiła się rzeźba przedstawiająca nagiego Donalda Trumpa, siedzącego

na ramionach innego mężczyzny. Rzeźba została pokryta złotem i nosi tytuł Pomarańczowa Plaga, a według artysty odnosi się do działań Trumpa w kwestii zmian klimatycznych. Prawicowi europosłowie oraz Marek Magierowski wyrazili oburzenie i uznali wystawienie rzeźby za hańbiące. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy w Gdańsku odnotowano temperaturę 14 stopni Celsjusza oraz lekki deszcz. W pozostałych częściach kraju panuje sucha pogoda. W Warszawie termometr pokazuje 19 stopni, natomiast w Szczecinie i Krakowie 18 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 13 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1014 hektopaskali.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południowy zachód Mazowsza, do miasta o długiej i nieoczywistej historii. Przed nami Mszczonów, miejsce, którego początki sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki pojawiają się już w XIII wieku, a prawa miejskie nadano tu co najmniej w XIV stuleciu. Przez wieki był to ośrodek królewski, należący do korony Królestwa Polskiego. Z góry widać spokojny układ niewielkiego miasta z rynkiem i niską zabudową. Na pierwszy rzut oka to jedno z wielu mazowieckich miasteczek, ale historia tego miejsca ma znacznie trudniejsze momenty. We wrześniu 1939 roku Mszczonów został zbombardowany. Wkrótce potem doszło tu do kontrataku polskich oddziałów, który zakończył się zwycięstwem nad wojskami niemieckimi. Jeszcze tego samego dnia miasto zostało ponownie zajęte. W odwecie Niemcy spalili większość zabudowy i dokonali egzekucji mieszkańców. Zniszczeniu uległo około 80% miasta. Po wojnie Mszczonów odbudowano i stopniowo nadawano mu nową funkcję. Powstały zakłady przemysłowe, w tym produkcja keramzytu, materiału wykorzystywanego w budownictwie. Dziś jednak miasto kojarzy się przede wszystkim z czymś zupełnie innym, z energią ukrytą głęboko pod ziemią. W 2008 roku otwarto tu kompleks basenów geotermalnych, wykorzystujących naturalne źródła ciepła. To właśnie one nadały Mszczonowowi nowe znaczenie na mapie regionu. Kilka lat później powstało tu także miejsce wyjątkowe nawet w skali świata – Deep Spot, najgłębszy basen nurkowy sięgający ponad 45 metrów. To zupełnie inny wymiar przestrzeni, ukryty pod powierzchnią niewielkiego miasta. Mszczonów to miejsce kontrastów. Z jednej strony spokojna historia mazowieckiego miasteczka, z drugiej nowoczesne wykorzystanie sił natury i odważne projekty, które przyciągają ludzi z całego świata.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kierujemy się teraz tam, gdzie rolniczy krajobraz spotyka się z historią zapisaną w mazowieckiej ziemi. Przed nami Głowaczów. Miejscowość, która od 1 stycznia 2024 roku ponownie nosi prawa miejskie. Z lotu ptaka widać wyraźnie regularny układ centrum z kościołem świętego Wawrzyńca w samym jego sercu. Wieża świątyni góruje nad okolicą niczym strażnik pamięci. Historia Głowaczowa sięga XV wieku. Podczas II wojny światowej miejscowość została niemal całkowicie zniszczona, lecz po wojnie odrodziła się z ruin. Dziś widać to w uporządkowanej zabudowie i nowych przestrzeniach publicznych, które przywracają jej miejski charakter. Lecąc nieco dalej na wschód, krajobraz zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. To właśnie tutaj znajdują się Studzianki Pancerne, miejsce jednej z największych bitew pancernych na froncie wschodnim 1944 roku. W sierpniu tamtego roku ziemia zadrżała pod gąsienicami setek czołgów. Walczyła tu m.in. pierwsza warszawska brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte, której żołnierze przeszli do legendy, również tej filmowej, znanej z serialu Czterej Pancerni i Pies. Dziś pomnik czołg i Izba Pamięci przypominają o dniach, gdy spokojne mazowieckie pola stały się areną jednej z największych pancernych bitew tej części Europy. Głowaczów jest więc miejscem kontrastów między spokojem mazowieckiej wsi a echem wielkiej historii. To miasto, które po latach powróciło na mapę, silniejsze doświadczeniem przeszłości.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad Jastrzębie, miejsce, które z wysokości układa się w spokojne przejście między mazowiecką wsią a pulsującą bliskością Radomia. Z tej perspektywy teren tworzy miękką mozaikę pól i zabudowań, przeciętą arterią, która od lat wyznacza rytm lokalnego życia. Patrząc w dół, widać wyraźnie, że współczesność nie wyparła tu przeszłości, raczej nauczyła się z nią współistnieć. Dawny układ łanowy wciąż jest czytelny, a nowa zabudowa nie próbuje go zagłuszyć. To nieprzypadkowy zbiór domów, tylko przestrzeń z własnym porządkiem i pamięcią. Obniżamy lot nad centrum. Uwagę przyciąga zestawienie starego kościoła z nową świątynią. Jakby dwa pokolenia stanęły obok siebie, bez potrzeby rywalizacji. Nieco dalej, niemal niewidoczna z drogi, a doskonale widoczna z powietrza, trwa kapliczka świętego Jana Nepomucena z 1892 roku. Cichy świadek czasu, który nie musi już niczego udowadniać. Lecąc dalej, śledzimy linię miec i śródpolnych dróg. To z tej wysokości najlepiej widać, że przyroda wciąż rozdaje tu karty. Jastrzębia z lotu ptaka to lekcja umiaru, jak budować swoje miejsce, nie niszcząc tego, co było wcześniej. Jastrzębia, nowoczesność tuż obok Radomia. Mazowsze, gdzie historia nie znika, tylko idzie dalej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Gimli.
1: Kierujemy się na południowy zachód, tam gdzie falujący krajobraz wyżyny kielecko-sandomierskiej zaczyna delikatnie wypierać mazowiecką równinę. Pod nami pojawia się Orońsko. Z lotu ptaka wygląda jak starannie skomponowane płótno, w którym surowość rzeźby spotyka się z miękkością starego parku. W centrum tej panoramy leży rozległy XIX-wieczny kompleks pałacowo-parkowy, od lat uznawany za polską stolicę rzeźby współczesnej. Z góry wyraźnie widać neorenesansowy pałac Józefa Branta, wybitnego malarza batalisty, który właśnie tutaj pośród mazowieckich łąk znalazł swoją przystań i natchnienie. Jasne elewacje budynku kontrastują z ciemną zielenią wiekowego drzewostanu, a geometryczna forma pałacu przełamuje się z naturalnym układem parkowych alejek. To jednak nie jest zwykły park. Patrząc uważniej na polany i trawniki, dostrzegamy formy, które z tej wysokości wyglądają jak porzucone przez olbrzymów pionki do gry. To rzeźby i instalacje Centrum Rzeźby Polskiej. Nowoczesne bryły Muzeum Rzeźby Współczesnej sąsiadują tu z pracami najwybitniejszych artystów, od Magdaleny Abakanowicz po współczesnych twórców. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak sztuka wychodzi poza mury, zajmuje przestrzeń parku i w naturalny sposób splata się z krajobrazem. Uwagę przyciągają również lustra wody, parkowe stawy, w których odbijają się korony drzew i rzeźbiarskie formy, dodając całemu założeniu głębi i spokoju. Dalej, za granicą parku, rozciąga się rzędowa zabudowa miejscowości oraz malownicze tereny dawnych kamieniołomów. To one przypominają o geologicznym bogactwie regionu i o kamieniu, który od wieków dawał materiał do pracy kolejnym pokoleniom rzemieślników i artystów.
2: Mazowsze w dwie minuty.
3: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Najlepsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, podążając za prostą jak od linijki wstęgą drogi krajowej, która przecina rolnicze serce Mazowsza. Pod nami pojawia się Wolanów. Z tej wysokości miejscowość uderza swoją czytelnością. To klasyczny uporządkowany układ, gdzie domy, sady i zabudowa zagrodowa układają się w harmonijną oś wpisaną w mozaikę pól. W centrum osady wyraźnie dominuje strzelista wieża kościoła pod wezwaniem Świętej Doroty. Biały punkt orientacyjny widoczny z daleka, przypominający o historii dawnej wsi szlacheckiej. Z lotu ptaka dobrze widać, jak w ten tradycyjny krajobraz wchodzi nowoczesność. Na obrzeżach wyrastają nowe osiedla domów jednorodzinnych, a Wolanów coraz wyraźniej staje się spokojną alternatywą dla tych, którzy chcą mieszkać blisko Radomia, ale z dala od jego zgiełku. Prawdziwa zmiana krajobrazu czeka nas jednak kilka minut lotu dalej, w kierunku południowego zachodu. Horyzont nagle się otwiera, a zieleń pól ustępuje miejsca ogromnej błękitnej tafli. To Zalew Domaniowski, często nazywany Mazowieckim Morzem. Z lotu ptaka zbiornik na rzece Radomce wygląda jak nieoczekiwany akcent krajobrazowy. Wielka woda otoczona pasmem zieleni. To turystyczne płuca regionu. Z góry wyraźnie widać plaże, ośrodki wypoczynkowe, mariny i wędkarzy rozlokowanych w spokojnych zatokach. Zalew Domaniowski to nie tylko efekt inżynierskiego przedsięwzięcia, ale impuls rozwojowy dla całej gminy. Miejsce, które przyciąga mieszkańców i turystów z całego Mazowsza. Wolanów i jego okolice z lotu ptaka to opowieść o równowadze między uporządkowanym krajobrazem rolniczym a przestrzenią wypoczynku nad wodą, między tradycyjnym mazowieckim ładem a rozmachem wielkiej inwestycji hydrotechnicznej. To krajobraz prosty, czytelny i spokojny, dokładnie taki, w którym łatwo złapać oddech.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.

0: historia jednej piosenki.
1: Dziś trochę już może zapomniana grupa Goja. Trzyosobowy zespół powstał w 1995 roku i od początku jego wokalistką jest Magda Wójcik, absolwentka klasy śpiewu Warszawskiej Szkoły Muzycznej. Zespół zadebiutował w 1998 roku. Charakterystyczne jest to, że mimo prawie całkowitego braku promocji, zespół zyskał bardzo przychylne opinie krytyków. W 2004 roku wziął udział w eliminacjach do Eurowizji. Udało im się również zagrać razem z takimi muzykami jak Nigel Kennedy czy Peter Gabriel. Potem posypały się nagrody, jak choćby Fryderyk 2006 w kategorii Album Roku za płytę Smak Słów. W tym samym roku Goja otrzymali propozycję nagrania piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Tylko mnie kochaj. Film i piosenka okazały się wielkimi hitami. Warto dodać, że cała kampania reklamowa produkcji oparta była tylko o piosenkę Tylko mnie kochaj w wykonaniu Goja.

0: Historia jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zutons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: "Why don't you come on over, Valerie?" Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze w Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie "Keep calm and sing anyway". Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę. The Zutons, Valerie.

0: historia jednej piosenki.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.

0: Historia jednej piosenki.
1: Przed nami fenomen, który łączy pokolenia. Piosenka, która jest z nami od dekad, a jej historia pełna jest niespodzianek i rock'n'rolla. Mowa o hymnie wszystkich dzieci i mam, a ja wolę moją mamę, Majki Jeżowskiej. Majka pojawiła się na polskiej scenie w latach 70. Zaczynała w Opolu i to z dużym sukcesem. Szybko okazało się, że ma niezwykły talent do tworzenia piosenek, które trafiają prosto w serce, zwłaszcza tych najmłodszych słuchaczy. Ale czy ktoś wtedy przypuszczał, że piosenka dla dzieci stanie się festiwalową petardą? A ja wolę moją mamę opowiada o miłości do najważniejszej osoby w życiu. Prosto, szczerze i bez zadęcia. I właśnie dlatego okazała się ponadczasowa. Prawdziwy szok przyszedł jednak w ostatnich latach, gdy ten utwór wjechał na scenę Poland Rock Festiwalu. Dziesiątki tysięcy ludzi, dorośli, wytatuowani, rockowi i wszyscy ryczą ten tekst ze wzruszenia razem z Majką. A ona zrobiła show jak rasowa, punkrockowa kapela. Energia była atomowa. To właśnie dowód na to, że ta piosenka ma moc łączenia światów. I właśnie tę wersję, wyjątkową w historii jednej piosenki, dziś przypominamy.
2: No i teraz damy czadu.

Dziękuję wam za cudowne doświadczenie w moim życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie. Po tylu latach. Co ma? Złote. Może się uśmiechnie. Może.

0: jednej piosenki.
1: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach, Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23. W moje radio 24.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
1: Twój głos w moje radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
4: Nagraj swoje pozdrowienia
1: i wybierz piosenkę z dedykacją.
4: 22 602 0068.
5: Twój głos.
6: Twoja muzyka.
5: Moje radio 24.

kłaniamy się bardzo, bardzo nisko. Do zobaczenia następnym razem i do usłyszenia. Trzymajcie się, kochamy was bardzo mocno. Cześć!

0: Gdzie uciekacie z tyłu? Wracać na miejsca. Co to, jak to będzie wyglądać?
1: Rok, godzina.
2: Rok, godzina. Lubię.

0: swej samotnej drodze gdzieś na szlaku zatrzymał. Pojazd mój wędrowiec, sprawiedliwość i prawda. Rzekłem do rotaka i był pierwszym, co spytał.
1: Dobrze, ale jaka?
0: I bo-

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę

0: Moje Radio 24. Twój głos, twoja muzyka.
1: Comment is that girl like

mnie pić nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja wersja.